słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar. To śpiewają chłopcy z naszego pueblo. Jutro w świcie idziemy w świat. Wód wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewno i w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o

za chwilę audycja Agnieszki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmu. Za mikrofonem Agnieszka.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo, radio, które gra dla nas w internecie.
2: Dzień dobry, witajcie w środowe popołudnie. Mam nadzieję, że mija Wam dzień świetnie. Pięknie się kłaniam i zapraszam na najbliższe półtorej godzinki z muzyką. Serdecznie pozdrawiam ekipę naszego radia na czele z Gabi i Darkiem oraz moich przyjaciół. I kochani, no tak, mamy 9 września, a za oknem piękne, świeci jeszcze słoneczko, pełnia lata i zapewne większość z Was łapie ostatnie te ciepłe promienie, na przykład na ogródkach działkowych albo w ogóle w ogródkach przed swoimi domkami. I tak to wygląda. Dzisiaj naprawdę był upał, nie wiem jak u Was, ale tutaj gdzie ja jestem to upał, prawie 30 stopni. Kochani, konsolka pozdrowień jest otwarta, zapraszam. Jeżeli macie jakieś swoje życzenia muzyczne, to bardzo proszę. I na początek o szczególną uwagę również proszę naszych dzisiejszych jubilatów i solenizantów, którym z okazji ich święta życzę wszystkiego najlepszego, szczęścia, zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń i miłego świętowania, a w upominku muzycznym te dwie oto piosenki, które za moment usłyszymy.

To były piosenki, utwory dla naszych dzisiejszych solenizantów i jubilatów, natomiast teraz cała playlista, wszystkie piosenki, jakie przygotowałam na dzisiaj, przygotowałam tylko i wyłącznie dla Was, drodzy słuchacze, i na początek trzy utwory, jeden po drugim, bez zbędnych słów, niech przemówią dźwięki, jak ja to mówię, i słucham.

A ja pięknie witam na konsolce pozdrowień kogoś, kto podpisał się jako słuchaczka. Witam Cię miło, a słuchaczka pisze. Słuchając piosenki Dusza Cyganki, chciałam się czymś podzielić. Przez wieki wędrowny tryb życia Romów sprawiał, że przywozili oni ze sobą tajemnice z odległych zakątków świata. Ja, kochani, przepraszam za te dzwony, ale niedaleko jest kościółek, zatem okna mam otwarte z uwagi na ten upał. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, ale czytam dalej, co napisała słuchaczka. Czy wróżenie z kart stało się ich wizytówką? Dla wielu kobiet była to po prostu forma zarobku i sposób na przetrwanie w trudnych czasach, ale też element przekazywany z pokolenia na pokolenie tradycji. Tradycyjna wróżba to nie tylko wykładanie kart, ale całe widowisko. Odpowiedni ton głosu, gesty, a przede wszystkim niesamowita umiejętność czytania ludzkich emocji. Pozdrawiam. Tak napisała do nas słuchaczka. Ja Ci pięknie dziękuję właśnie za te informacje. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie jest tego posłuchać. A ja bym jeszcze dodała, że mi się jeszcze to wróżenie z karty, bo sobie przypomniałam, ja, kochani, byłam kiedyś jeszcze, jak byłam, ohoho, panienko moje, jak dawno ja byłam u wróżki i wywróżyła mi coś, co spełniło się jedno coś w moim życiu, ale pewnie to zbieg okoliczności. W każdym bądź razie miała ogromną, kolorową chustę na sobie. Taki dym jakby z takiego kadzidła się wydobywał i była bardzo, bardzo już w takim zaawansowanym wieku. A Wy, kochani, daliście sobie kiedyś powróżyć z kart? Ponoć czasami to się spełnia. Składko, ja Ci raz jeszcze pięknie dziękuję. Dziękuję za pozdrowienia. Wzajemnie Cię pozdrawiam i do Twojego wpisu dla Ciebie wybrałam te piosenki. Melodię MS Mały Książę, Graciano Tusej, Unika Donna Perry Me i później Forever For You.

I pięknie, pięknie witam Zbyszka i Marysię z Rudy Śląskiej. Witajcie moi drodzy, a Zbyszek i Marysia piszą: dzień dobry, witamy serdecznie, u nas 29 stopni. Ale popatrzcie, która godzina i jak ciepło, no nie? Niebo, błękitne niebo, jesteśmy na działce, jest grill i radyjko super gra. Pozdrawiamy serdecznie Ciebie, jak i wszystkich DJ-i, słuchaczy oraz kierownictwo radyjka, bo trzeba to wykorzystać, dopóki jest pogoda. Pozdrawiamy serdecznie Johana i wszystkich działkowców, którzy słuchają. Dzięki, no proszę, proszę, ale macie fajnie, w taką pogodę to po prostu normalnie to jest luksus, to już nie jest obowiązek iść na tą działkę i tamten, to jest luksus. Ja Was popieram w 100% i uważam, że to jest bardzo zdrowe podejście i korzystajcie, jak to się mówi, ile wlezie, ile trzeba, bo ponoć w nadchodzących dniach ma być już pogoda diametralnie zmienić, ma się diametralnie zmienić na gorszą. Także Zbyszku i Marysiu, pięknie dziękuję za pozdrowienia i wzajemnie Was pozdrawiam. Życzę Wam udanego grilla i dziękuję również za pozdrowienia dla wszystkich działkowców, którzy słuchają w tej chwili Radia Larmo. Zbyszku i Marysiu, życzę Wam miłego wieczoru i dla Was piosenka w wykonaniu trzech działków ze Śląska. Tytuł piosenki: Śląska Zorba, a potem Nastroje, Weekend na działkach i Hany z Banda, choć godzin minął szmat. Trzymajcie się tam cieplutko.

I pięknie na konsolce pozdrowień również witam naszą Gabi, naszą prezenterkę Gabi Hosok-Jankę. Witam i fajnej audycji Tobie, Agnieszko, życzę, pisze Gabi, a słuchaczom świetnej zabawy. Pozdrawiam wszystkich bez wyjątku dla tych, co korzystają z tej pięknej pogody i grilla rozpalili. Życzę smacznego. Agnieszko, a Ciebie poproszę o dołączenie piosenki dla wszystkich. Dziękuję i do zaś. Pa, pa. Gabi, pięknie dziękuję za pozdrowienia i tym wszystkim grillującym smacznego przesyłam od Ciebie. Ja również się do tego dołączam, ale chcę Ci powiedzieć, nie wiem czy słyszałaś kochana, że Zbyszek i Marysia na już grillują, o czym tutaj nas wszystkich poinformowali. Pięknie dziękuję za pozdrowienia skierowane do nas wszystkich i wzajemnie pozdrawiam Ciebie i Darka. Życzę Wam miłego wieczoru i kochani, ja jeszcze dopowiem tylko, że ja prowadzę audycję przez pół godzinki, ponieważ od 19 rozpoczyna audycję, jak to tradycyjnie w środę bywa, Gabi od 19 do 20 będzie nam grała śpiewki z naszego placu, a od godziny 20 będzie grała nam niemieckie szlagiery. Gabi, raz jeszcze dziękuję, pozdrawiam cieplutko, dziękuję za wpisy z pozdrowieniami i dla Ciebie piosenka w wykonaniu Pussycat, a dla Was drodzy wysłuchacze wybrałam w wykonaniu Jacka Silskiego, a później zaśpiewa Akcent.

Pięknie witam Georga Skęt, a Georg pisze: witaj Agnieszko na antenie Radia Larmo. Pracując na komputerze, to zawsze mam załączone Radio Larmo. Z pewnością zauważyłaś, że na radiu zaczyna się robić kulinarnie. Masz również i ty jakieś pomysły w tej dziedzinie? Chętnie posłuchamy. Życzę miłego grania, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i życzę miłego podwieczorku przy muzyce przygotowanej przez Agnieszkę. Trzy serduszka dołącza Georg dla nas i podpisuje się Georg Skelm. Georg, pięknie ci dziękuję za pozdrowienia, ale też w sumie to bardzo dziękuję za to pytanie, ale muszę się do czegoś ze skruchą przyznać. Moja kulinarna kreatywność wzięła gdzieś chyba wolne, bo w głowie mam kompletną pustkę, zero pomysłów. A tak mówiąc ogólnie, to dziś moja głowa jest pusta jak lodówka przed zakupami, ale obiecuję, że następnym razem, na następnej audycji się zrehabilituję. W każdym bądź razie pięknie ci dziękuję za pozdrowienia. Pozdrawiam serdecznie ciebie i małżonkę. Życzę wam miłego wieczorku. I do twojego wpisu przygotowałam piosenkę dla ciebie w wykonaniu Mateusza Troll i Przyjaciół. Marzenia warto mieć, a dla was, drodzy słuchacze, wybrałam piosenki w wykonaniu Arlety Królak, Możesz wrócić i Pawła Kołeckiego, Cud natury, moje góry.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Kochanie, Gabi już jest z nami, Za chwileczkę przekażę sterki Radia Gabi, ale ja Wam pięknie dziękuję za pozdrowienia i Waszą obecność. Było mi niezmiernie miło spędzić z Wami półtorej godzinki. Życzę Wam miłego wieczoru i zapraszam już na audycję naszej Gabi. Kłaniam się i do usłyszenia, a na zakończenie mojej audycji piosenka dla Ciebie, Gabi, o Królowo Ma, taki tytuł nosi, i kochani słuchacze, dla Was Marcin Kłosowski, Kiedy Cię Znajdę. Do usłyszenia.

już za chwilę audycja Gabi Chorzewianki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmo.

Ten środowy wieczór witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, ja tych, co lubią słuchać tych śląskich śpiewek, niemieckich szlagierów. Witam i zapraszam na dzisiejszą 3-godzinną audycję. A będzie to i owo. Ja i te śpiewki z naszego placu też będą. Naszej Agnieszce wielkie, wielkie dzięki za dzisiejszą audycję, za fajne przygrywanie nam. No i w podziękowaniu dla Agnieszki. Dedykacja muzyczna w wykonaniu Sylwii Drzewieckiej, kochaną być choćby chwilę, a wszystkim naszym słuchaczom dedykuje piosenka Klaudii i Kasi Chwołka Jesienno uciecha. Ja do jesieni się zbliżamy, to ta jesienna uciecha będzie tak w sam raz. Witam też wszystkie nasze koleżanki i kolegów redakcyjnych wraz z ich rodzinami, choróbkom, życzę szybkiego powrotu do zdrowia, osobom samotnym, bratniej duszy, a nam po prostu fajnego, miłego wieczoru. Zapraszam też na konsolę pozdrowień, bo ta jest do waszej dyspozycji. Nie omijajcie jej, nie, ona nie gryzie, ani nie bije. Tam idzie pisać, szkryflać i pozdrawiać, a dedykacje muzyczne jak takie mocie, to też tam wpiszcie. Ja postaram się spełnić wasze życzenia muzyczne w miarę moich możliwości. No a teraz już bez gadania, bez beblania, Sylwia Drzewiecka i kochaną być choćby chwilę.

Ja i to były piosenki na dobry początek dzisiejszego wieczoru muzycznego. No i oczywiście piosenka w podziękowaniu za dzisiejszą audycję od Agnieszki i dla Agnieszki. A teraz jeszcze kartka z kalendarza też mam, na której to piszę, że jest dzisiaj, którego? 9 września 2026 roku. Imieniny obchodzą Piotr, Sergiusz, Jacek i jeszcze wielu, wielu innych. O urodzinach, o rocznicach, jubileuszach nie jest mi nic wiadome na ten dzień. A więc wszystkim tym, co mają jakieś święto, składam najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, jak też łask Bożych obfitości i marzeń spełnienia. 100 lat wszystkiego najlepszego. Dedykacja muzyczną wyśpiewał Bogusława Piechura urodzinowy dzień. A ja powiem jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze. 100 lat. Przygotowane, wstawione już teraz. Posłuchajcie.

Ja dzisiaj był bardzo fajny, słoneczny i pogodny dzień, aż było miło popatrzeć i pokorzystać jeszcze z tych promyków tego słonka. I tak ja, tak jak to słonko fajnie świeciło, to przyszły marzenia o błękicie, o tym morskim błękicie i o tych falach szumiących. Ja jak się tak fajnie posiedziało na balkonie, na tarasie, oczy przymknęło, to ten powiew tego zapachu morskiego był taki intensywny, że no ja, człowiek zaczął marzyć. A żeby te marzenia tak trochę się spełniły, to przynajmniej piosenką. Jan Babar, Błękit z nadmorza i Chasey, Bora Bora pośród fal. A ja zaproszę Was do słuchania.

Ja teraz wybieram się też na konsolę pozdrowień, bo tam mam pierwszego gościa, a tym gościem jest Georg z Köln, którego bardzo milutko witam, jak też witam serdecznie jego żonka. Dobry wieczór, guten Abend. Georg pisze, witam Cię Gabi Chorzowianko na Twojej audycji. Dziękujemy bardzo za ten Wasz przepis na babka, który wczoraj podaliście na audycji Johanna. No proszę. Proszę bardzo. No super przepis. Czekamy na przepis na chłopka. Żarty muszą być. Miłego grania życzę. Dla całej ekipy i wszystkich słuchaczy przesyłam gorące pozdrowionka z Köln. Georg z Köln. I serduszka Georg dołączył 3. Georg, mamy 4 strony świata. To jak ja mam 3 serca wysłać na 4 strony świata? No powiedz. Chyba, że ino wyśla na 2 strony, a jedne serce jest do mnie. Ja tobie pięknie dziękuję za wpis. Cieszy mnie to, że ten przepis na ta babka się udał, że się spodobał. No a z tym chłopkiem zobaczymy, co się do zrobić. Można coś znajdziemy na tego chłopka. To teraz Karolina Trela, ten fajny hop i druga piosenka zaśpiewał Tomasz Salicki. Co ma być, to będzie. Przygotowane, wstawione i już teraz posłuchamy. A ja tobie jeszcze raz pięknie dziękuję, pozdrawiam, fajnego wieczoru życzę.

No i zaś to samo, jak ten czas szybko leci, prawda? Dopiero co żech zaczęła, a tu już prawie 38 minut audycji za nami. Ale mamy jeszcze coś przed nami. A przed nami dynamik i telefoniczna miłość, a potem muzykanty. Ja, telefoniczna miłość, no i przód, a potem się pytają, Kajo rozumiał. Ciekawe, ciekawe Kaj. Kajun ten rozum zostawił. Zapraszam do słuchania.

moim kolejnym gościem na konsoli pozdrowień jest Ola z Prudnika, którą bardzo, bardzo serdecznie witam. No i zapraszam do spędzenia tego dzisiejszego wieczoru z nami. Ola, dzięki, żeś jest. A Ola napisała: cześć Gawi, jestem, słucham. Gorące pozdrowienia dla Ciebie i Darka oraz wszystkich fantastycznych słuchaczy, którzy spędzają ten wieczór razem z nami. Życzę Wam super nastroju i niesamowicie udanej audycji. Pozdrawiam i serduszka dołączyła. A ile? 6. 2, 4, 6. 6 serduszek, a więc 4 strony świata i 2 dla mnie. Ja za te wszystkie serducha, jak ja je wszystkie pozbieram, no to będę miała dużo, dużo tego, ja? I dużo życia. No jak serduszko, to i życie, nie? Właśnie. Ola, ja Ci pięknie dziękuję. Fajnego wieczoru Tobie życzę. Fajnej zabawy z nami. A co do piosenek, to Arkadia Band, zatańcz teraz ze mną. Nie ze mną, nie, nie. Ty masz syna, nie? To łapnij syna i pokręć się razem z nim. A druga piosenka to Pokochaj mnie w ten letni dzień. Damian Holecki, Renata Niedbał, witał. Piosenki już do wpisu Oli z Prudnika przygotowane są. Myślę, że wszyscy posłuchają ich z wielką przyjemnością. Zapraszam.

na zakończenie tej części audycji dwie piosenki przygotowane są Tim Fabian, Jutro jest nowy dzień i Sylwia Drzewiecka, Blask Akropolu, a potem szlagiery niemieckie.

Ja miałam zakończyć ta część audycji jeszcze jedną piosenką, ale tu jest wpis od Georga z Köln i ten muszę koniecznie teraz przeczytać, bo Georg pisze do Oli z Prudnika, a pisze, a jak tam ten twój ząb, a raczej jego brak? Myślę, że już możesz normalnie coś posmakować. Ja Georg, Ola z Prudnika, ja straciła ząb, został jej wyrwany, ale myślę, że teraz już też jest lepiej. Nie, Ola? Lepiej czy nie lepiej? Możesz już coś konkretnego zjeść, bo jak nie, to wiesz co, Ewa Prochaczek ma fajny przepis na wodzionka, bo wodzionka jest dobra na wszystko. Georg, pięknie dziękuję za pamięć, za wpis, no i słuchamy dalej. Ewa Prochaczek, wodzionka, dobro na wszystko i Sylwia Rzewiecka, blask Akropolu. No a potem już zaczynam z tymi szlagerami niemieckimi. Ja już teraz leci Ewa Prochaczek.

No to witam ponownie bardzo, bardzo serdecznie w drugiej części mojej dzisiejszej wieczornej audycji. I jak to w każdą środę bywa, od godziny 20 zaczynam szlagiery niemieckie. I tak też dzisiejszego wieczoru, no troszkę po 20, ale teraz grom właśnie szlagierowo. I na dobry początek za chwileczkę usłyszymy piosenki od Moniki Martin, Francine Jordi, Bo i kto? Mara Kaiser. Te trzy panie wydały album i to już w latach 2001. Ja, a więc to nie jest nowy album. W roku 2001 wydały album pod nazwą Drei Stimmen d'Amour. I z tego albumu trzy piosenki mam przygotowane, wybrane, za chwileczkę posłuchamy. Ale zanim to uczynia, to jeszcze się przeniesę na konsolę pozdrowień, bo Ola z Prudnika napisała jeszcze tak. Oficjalnie najgorsze za mną. No to dzięki Bogu. Ząb wyrwany. Humor wraca, a żołądek w końcu szczęśliwy, bo dzisiaj zjadłam coś konkretniejszego niż wczorajsze papki. Choć trochę podpuchłam, ale daję radę, a jutro to już będzie na pewno dużo lepiej. Trzymajcie kciuki za szybkie gojenie i dzięki za super piosenki. I Ola z Prudnika dołączyła kolejne serduszka. Ponownie 6. Ola, wielkie dzięki. Cieszy nas ogromnie, że lepiej ci, żeś mogła już coś konkretniejszego zjeść. Oby tak dalej. Wszystkiego dobrego życzymy. A co do piosenek, to jakże już wspomniała. Monika Martin, La Luna Blue, Francine Jordi, Verliebt in das Leben, zakochana w życiu, i Mara Kaiser, Willst du glücklich sein? Im Leben. Chcesz być szczęśliwym w życiu? To są piosenki, które za chwilkę usłyszymy wszyscy, jak my tu są.

Ja, kochani, ja wiem, zapowiedziałam trzy piosenki, jedna my usłyszeli, a dwie poczekają. Za chwilkę też je usłyszymy. Jo, muszę iść na konsolę pozdrowień, aby tam przywitać naszego kolegi radiowego, ja Urlopowicza, z Urlopowiczką. Witam bardzo serdecznie Petra i Gabi z Köln. Obecnie nie wiem, kaj wylądowali, ale kaś są. A piszą, witamy wszystkich ciężko pracujących i odpoczywających. No co tu dużo pisać. Wszystkim życzymy jeszcze fajnego wieczorka, a my sam musimy przedyskutować plan na jutro. No to Gabi, graj frelko, a my się zaś zameldujemy. Tak napisali Gabi i Peter z Köln. Obecnie urlopowują się. Są urlopowiczami. Peter, Gabi życzę wszystkiego dobrego. Jakżeście się odezwali, to znaczy, żeście szczęśliwie dojechali. Co mnie też bardzo cieszy. Fajnego wieczoru życzę. No i piosenki, jak były zapowiedziane. Francine Jordi, Verliebt in das Leben, Mara Kaiser, Willst du glücklich sein im Leben? Ja, ich wspólnie wydanej, nagranej płyty.

A teraz taka jedna frela, o której chcę parę słów powiedzieć. Po sukcesie z singlem Wenzi nicht dawe, gdyby jej nie było, piosenkarka pop Pia Sophie powraca i prezentuje swój nowy singiel Daj mi jeszcze jedną noc, Gib mir noch eine Nacht. W ramach odnowionej współpracy z Danielem Sommerem i Paulem Falkiem, Pia Sophie stworzyła utwór, który jest nie tylko przekonujący muzycznie, ale także głęboko poruszający. Daj mi jeszcze jedną noc to coś więcej niż tylko piosenka o miłości. To mocne stwierdzenie w świecie, w którym wciąż istnieją przeszkody na drodze do życia prawdziwą miłością. W tej piosence Pia Sophie przetwarza swoje myśli na temat wyznań, przed jakimi stają ludzie, gdy nie mają wolności, by kochać osobę, którą chcą kochać. Czy to ze względu na ograniczenia religijne, oczekiwania społeczne czy tradycje rodzinne? Zbyt wiele osób musi żyć swoją miłością w tajemnicy. Dzięki uduchowionym tekstom i chwytliwej melodii Pia Sophie uderza w serce i prosi, abyś pomyślał, jak długo ludzie muszą się jeszcze ukrywać, jak długo będą musieli zaprzeczać swoim uczuciom, aby dostosować się do oczekiwań innych ludzi. Gib mir noch eine Nacht to mocne przypomnienie, że miłość powinna być wolna, niezależnie od religii, orientacji seksualnej czy norm społecznych. Pia Sophie oznacza autentyczność i odwagę wypowiadania się dzięki Daj mi jeszcze jedną noc. Wyraża właśnie tę odwagę i oddaje głos tym wszystkim, którzy często pozostają niedosłyszani. Dajmy wspólnie przykład większej tolerancji, akceptacji i wolności w miłości. Daj się wzruszyć wyjątkowemu brzmieniu Pii Sophie i jej potężnemu przesłaniu. A więc Pia Sophie, Gib mir noch eine Nacht i druga piosenka w jej wykonaniu to Ein Kuss ohne Liebe. Pocałunek bez miłości. Te dwie piosenki już są przygotowane.

No, a teraz dla odmiany będzie Carlos na mojej playliście. Ja. Florian Fessel jest integralną częścią muzycznego świata od czasu swoich imponujących występów w letnim programie ARD Immer wieder Sonntag, czyli zawsze w niedzielę, z gospodarzem Stefanem Mrozem. Tutaj Florian Fessel docierał na szczyt letniej parady hitów przez niewiarygodne 10 tygodni z rzędu. Czy to jako solista, czy później w duecie ze swoim byłym partnerem czy partnerką Belzim. Florian Fessel jest synonimem ręcznie robionej, dobrej i szczerej muzyki. Florian Fessel wraz z Belzem zdobył także Grand Prix muzyki ludowej. I Florian Fessel tworzy muzykę, która jest po prostu zabawna, zaprasza do wspólnego śpiewania i świętowania. Pochodzący z Dolnej Bawarii przekonuje nie tylko pierwszorzędnym głosem, mało kto gra na akordeonie lub pianinie Schiffera tak emocjonalnie jak Florian Fessel. Doceniają to nie tylko jego fani, a my posłuchamy w wykonaniu Floriana Fessel Ich will nur Liebe, chcę tylko miłości i Herz aus Gold, serce ze złota, albo złote serce, jak kto woli. Zapraszam.

No a teraz witam Działkowiczów, witam bardzo serdecznie Zbyszka i Marysia Ruda-Śląska. Dobry wieczór, witam serdecznie. A piszą, dobry wieczór szefowo, jesteśmy na działce. Wow, jeszcze? To fajnie. Pogoda dopisała, radyjko gra, robimy zakończenie lata przy grylu, a i sprzęt chodzący trzeba powoli chować. Chłodzący. Do przyszłego roku. Czasy były udane, a i radyjko w Helu super grało. Dzięki za tak fajne granie, a zresztą radyjko zawsze super gra. Dzięki, pozdrawiamy serdecznie wszystkich DJ-i, słuchaczy i prezesa. Tak piszą Zbyszek i Marysia Ruda-Śląska. Prosto z działki. Ja to wam bardzo, bardzo dziękuję za ten wpis, za fajne spędzenie czasu z nami, z wami. Ja mam nadzieję, że sublokatorzy się już wyprowadzili, że już nie ma, czego wam też życzę. Gryl był udany. No ja, a cała reszta trzeba przygotować na zima. Do przyszłego roku, do lata, wszystko trzeba przechować, porządnie spakować i tak to jest. Ale na przyszły rok zaś będzie lato. Zbyszku, Marysiu, fajnego wieczoru jeszcze życzę. A piosenki z płyty, o której już wspominała, tych trzech frelek, Moniki Martin, Mary Kaiser i Francine Jordi. Z ich płyty Drei Stimmen d'Amour. Ich trag dein Bild in mein Herzen. Noszę twoje zdjęcie w moim sercu. Mara Kaiser. Tief in dir. Monika Martin i Francine Jordi. Nur für eine Sommernacht. Tylko na jedną letnią noc. Te piosenki za chwileczkę usłyszymy. A Zbyszkowi i Marysi jeszcze raz wielkie dzięki. Fajnego wieczoru jeszcze życzę. No i do następnego razu. Do zaś.

Kolejną wykonawczynią jest na mojej playliście Melia, która dokonała małego cudu i dzięki swojemu debiutanckiemu albumowi Ocean Hertz, czyli Ocean Serc, od razu zajęła 11 miejsce na oficjalnych niemieckich listach przebojów. Dużą rolę w tym sukcesie odegrał czołowy producent Tim Peters, który napisał i wyprodukował piosenki m.in. dla Heleny Fischer, Floriana Silbereisena, DJ-a Ötzi, Michelle i Matthiasa Reima. Tim Peters po raz kolejny za sterami nowego singla Ja für immer, tak na zawsze, jest także odpowiedzialny za kompozycję Ja für immer. To dźwięczna oda do prawdziwej miłości, romantyczny tekst wirtuozersko wpasowuje się w nowoczesne brzmienie hitów Tima Petersa i pozwala emocjom tańczyć tango. Chodzi o nieskończoność miłości, uczuć, o tym, że moje serce mówi tak na zawsze. Melanż mocy wokalnej Meli, oryginalnych tekstów i świetnych rytmów tanecznych sprawdza się tutaj. Melia pokazuje swoją wyjątkowość także w przebojowym gatunku dzięki Ja Forever, Ja na zawsze. Orkiestrowe i rozbudowane światy dźwiękowe łączą się z wspaniałymi uczuciami, a pod tym niezwykłym dźwiękiem zawsze kryje się pulsujący rytm, który uszczęśliwia kluby i dyskoteki. To jest nowe. To jest Melia. Świat popu może być szczęśliwy. A więc Melia, Ja für immer i Ocean Herz. Ocean Serc. Te piosenki przygotowane, są jeszcze kilka innych, ale to po kolei. Te dwie na teraz. Zapraszam.

Ja, następnym wykonawcą na mojej playliście jest Martin Morgan. I piosenka nosi tytuł Hunger auf dich. Głodny na ciebie. W tym utworze Martin Morgan oferuje niezwykle emocjonalny i taneczny single pop, który trafia zarówno do serc, jak i na parkiet. Za produkcję ponownie odpowiada Gert Jacobs, znany m.in. ze współpracy z Fantasy Club Dry i Andreą Berg. Utwór skomponowali Mike Hannes i Walter Gerke, którzy wcześniej tworzyli hity dla takich gigantów jak Ibo i Flippers. Brzmieniowo współczesny disco Fox spotyka z ponadczasowymi popowymi melodiami, z porywającym rytmem, ciepłymi syntezatorami i chwytliwym refrenem. Tekst opowiada historię miłości, która pomimo odległości i błędów w przeszłości nie chce odejść. Stare zdjęcie, wspomnienia z portu Cala Ratjada, myśl, może to jednak nie koniec i uświadomienie sobie, że prawdziwa tęsknota jest silniejsza niż jakiekolwiek rozproszenie. A więc Martin Morgan, Hunger auf dich, a druga piosenka w jego wykonaniu to Tierisch drauf. Przygotowane już teraz możemy posłuchać. Zapraszam.

Ich bin im falschen Film. Jestem fałszywym filmie. Markus Fawe. Piosenka o sercu, które czuje się bezpiecznie w miłości, ale nagle uświadamia sobie, że w jego życiu pojawiła się inna osoba. Ktoś, kto daje z siebie wszystko, a mimo to ostatecznie przegrywa. Za pomocą pełnego duszy wokalu, zapadających w pamięć melodii w stylu niezapomnianego zespołu Ibo i chwytających za serce tekstów, Markus Fawe opowiada o zaufaniu, błędach i bolesnym uświadomieniu sobie, że czasami lądujemy w niewłaściwym filmie, nawet jeśli myślimy, że gramy główną rolę. Nowy singiel brzmi Ich bin im falschen Film. To podróż do świata niemieckiej muzyki pop, która nie jest tylko przepełniona radością i wesołością, ale oferuje również taneczną melodię z wpadającymi w ucho refrenami, pulsujący rytm i odrobiną popowych szlagierów, które zachęcają do słuchania. A więc posłuchajmy tych pięknych piosenek. Markus Fawe, Ich bin im falschen Film, a potem Zweimal erfriere ich nicht. Dwa razy nie zamarznę. Czy drugi raz nie zamarznę, tak? Markus Fawe.

Dieses Lied spiele ich nur für dich. Thorsten Matschke wrócił z niezwykle wpadającym w ucho przebojem w nowej wersji. Dieses Lied spiele ich nur für dich. Po swoim najnowszym utworze po raz kolejny udowadnia swoje wczucie współczesnej niemieckiej muzyki pop. Jego przyjemny, konwersacyjny głos niesie słuchacza przez cały utwór. Utwór kryje w sobie drobne niespodzianki. Dociera do słuchacza już od samego początku i już po kilku sekundach zanurzasz się w brzmieniu i klimacie utworu. Jak zwykle piosenkę wyprodukował sam Thorsten we współpracy z Jochenem Huchmanem. A więc Thorsten Matschke i dieses Lied spiel ich nur für dich. Tę piosenkę gram tylko dla ciebie, a drugą piosenka to Das höchste der Gefühle. I już teraz przygotowane te piosenki są, tak też lecą w świat. A jo zamykam konsola pozdrowień za 3 minuty. 3 minuty do zamknięcia konsoli pozdrowień.

Ja, konsola pozdrowień jest zamknięta, a na mojej playliście ostatni wykonawca, o którym dwa słowa powiedzieć chcę. Dein i piosenka, która nosi tytuł Dein Zug ist abgefahren, twój pociąg odjechał. Piosenkarz zadedykował swoją ostatnią piosenkę Det ich vermisst dich, tato, ja za tobą tęsknię. Ta piosenka była zadedykowana zmarłemu ojcu w 2023 roku. Po długiej przerwie Kevin André powraca na niemiecką scenę muzyki pop. Twój pociąg odjechał ze stacji. Tymi słowami Kevin jasno daje do zrozumienia swojej byłej dziewczynie, że nawet najbardziej cierpliwe i tolerancyjne środki mają swoje granice.

Ja, kochani, podziękować chcę wszystkim za udział w audycji, za to, żeście mnie wpuścili do waszych domów z tą moją muzyką. I dla was, Joe im Winkelried, wo das Glück die Sehnsucht stillt, gdzie szczęście karmi tęsknotę, albo zaspokaja tęsknotę, tak. A druga piosenka w wykonaniu Meli i Symfonii. Te dwie piosenki już są przygotowane, a więc serdecznie zapraszam do wysłuchania. A po tych piosenkach powiem też dobranoc.

Ja, kochani, i tak dobiega końca moja dzisiejsza 3-godzinna audycja. Za każdy jeden wpis, za wszystkie miłe słowa skierowane do nas na Radio Larmo, za to wszystko powiem wielkie, wielkie dzięki. Zapraszam na jutro tu na radio, na audycje, jakie będą. A jutro będziemy trochę fajrować, bo nasza koleżanka Samantha obchodzi jutro swoje urodziny. A więc dla Samanty jutro też pogromy. A kto i kiedy będzie grał, kochani, musicie popatrzeć też na ramówka. Jutro jest czwartek, 10 września i tak od godziny do godziny 15 gro Bajtel jak zawsze. Od 15 do 17 zagro Agnieszka 100 lat. Od 17 do 18 moja skromna osoba powinszuje naszej Samancie. Od 18 do 20 lista przebojów na bis. Ta audycja prowadzi Darek, jak zawsze. A o godzinie 20 serdecznie zapraszam też na audycję naszej Joli. Tak wygląda w tej chwili ramówka na dzień jutrzejszy, 10 września roku 2026. A za dziś jeszcze raz wielkie dzięki, dobrej nocy życzę każdemu z osobna i wszystkim razem. Śpijcie zdrowo i przebudźcie się z radością i z promykami słonka. Grała do was wasza chorzowianka ze studia radiowego w Meine Zagen, która pożegnał się piosenkami od Floriana Fessel, Diese eine Nacht, Ta jedna noc i Hansi Hintersee, Die Nacht ist viel zu kurz, um zu schlafen. Ta noc jest zbyt krótka, aby zasnąć, aby spać. Trzymcie się zdrowo, uważajcie na siebie. Grała do was wasza chorzowianka. Papa, do usłyszenia.